Niedom zmił za was nasze dżęsniejsze pokiwy, kotrzeż poczał jest wieza na dżęsniejszy piatka, też na koniec tydzienia. A no hajsz tu już tutich dniach znano grillowansku party zariaduje, za toho ma kubwanske skrydziszczo w Smorczycach, z ja toho bena nie tylko na to cele nowego. Mianowicie taki w osobity przypowieszak, w kotrzymż je poprom šitko nutska, štož sa pravú party v leče trebače, mienujce také garnitúry za zárodu, s takými pivovými blídami, tiež s takými stejakami, paviljom, kvôdženská teka, kajštiž vulky funový grill. Šitko to, štož po takým za party tak na hardware, kajž oni písaja trebače, môžete si votnetka v kubanským skredišču Sviatého Bena vupoštiť včera sú tutun przypowieszak ze uszym przepodali.

Na wiasny swój dzień może czas jakąś studzienia do Kuluca dojeć. Jutce, wod, po południu dwiema jest mija tam kikorowy turnier. To jest taki XXL kikor za człowieka, tam może czy soborać. A żonę potem tam też kieluje Kulucu. Potem się raz wacina, a wieczo się potem ryje z DJ-em Bastiem. Niedzielu, wod, do południa czasa czyich, potem muże jo kieluje, a potem smie tam też jeszcze w obiad a zabawu za dzieci, a po południu cioch, kieczbu, potem wulkie meje mietanie. Tak, wupada po takim konstudzenia w Kulucu. Meja mieta so konstudzenia też w Ralbicach, jutce po południu cioch na nausy, a po meje mietaniu syda tam wieso też kofi, a tykanc, a też niszto kwieczory tam zmeja. Dalsze meje mietanie je potem w Komorowie, tam się proszuje was modzina jutce wod po południu na poszturioch, a to budzie tam w klubie Komorowie. Najpierw jest da kofi a tykanc, a na popieczych w Komorowie potem też meja padnie.

krótko po cybielki nasz jest w zubienym spiewie. Spiewał się tu runę Helena Brezan Jeduszcyna, a nie żaden spiew se nie zubi konstudzenia tu budyżinie, każ runie iż o pokiłach naspomnieny, szako wotmieje so tutun konstudzenia w mieście zaso budyskie naliczo na wiatce hać 43 wustupu. Z daleko nad 800 osobu skutkowacmi smiecze se wopytowario tu wieselicz, a to na szelakorych miestnach a jewiszczach miestcze. Cytny dło prezentuje so Budyżin z lajfuczbu, z dziwadłom, a też z remesłom. Też wulkuje czaporuje wiki, a parada mnohotnosti sti planowani. A wiezo, nesmieža tež serbsko-nemske tradície a naložky poprachovač. Rune tak, kaž v občane svojbne program. Votem zo vústupi tam skupina Janka Hanka, dženca večo, sem vám rune již rekva. Další pšelat serbskih poskytkov sme vám tež na našej internetnej stronie a v app NDR Serbia zastajili, tak zo ničo neskomdiče, štož serbske poskytky budesko naliča nastupa.

Keith Urban, to wie runja pola na sadskim rozvosu, a jako přichodny titul mamy tu Za miesto kočebus zapisane Monika Klesec spiewa, a apropo kočebus, tež tam miach učera cele vosibitu o marsch menuce Za minu, to je CD-ka dua Walburgi Wałczyc a Izabelle Kajduńskie, czera su potekim tun omasz na minu Witkolc tež w kočebusu przedstajili. A tu, netko omasz, za miesto kočebus, Moniki Klesec menuce.

0: Wonu drohu, gdyż tam się zrobicie jedziecie, gdyż pozostaniecie tam przy Frenzlec koniecztec statoku, potem by tam dotal na znamierzku przed ponowienym domskim słowo dworowy wopkort jeszcze przeszmonene. Duo dosć się trało, a miastem są Polce a kwoczaki też zarumowane. Przedhać rajbiczanski dworowy wopkort punczulu rano wotoria, je by ty na wędrotowa jeszcze raz z nakupowanskim korbikom tam pobywa. A jak tam nitko wypada?
1: Mo mamy ją tu lepszy, no za ma nie trzeba żadną podróż płacić, tak prajne tu wopkot nam słysza. Ha, mo zmiemy jedną przedawaku, dopona na 3-4 godziny, który się na zapoczatku tak a tak budzie. Ha, to jest takie za tę starszą generację muslene, które są na tą kasu się tak nie zwyria. Po czasu budzie to inak, ale najpierw to tak muslene.
0: Budzie to taki samopospożywanski wopkot. Inicjatorka Angelika Frenzlowa może pak tych zmierować, kiż są tam jeszcze trochę skeptyscy z tej techniku byli, szako je nam to runie rozkłada, co to wszystko poprom, cyle jednore funguje. Što zmierza tam w poskytku, a jak cały projekt funguje, kaj szprajne, nydom tu pola nas, wotpetine wędrotowie soniče.

0: Pola amatero, so hiszcze niekak miesac do dobula kopa, do niż je sezona kopańce zakończena profie des huizho dolu, abo w przyjotach na Svetowe Mistrzostwa, kiba na jucyszy Champions League finale. Ale też w Lipsku jest so wczera hiszcze ważna rabot, miła Mateo.
1: Hej, a to w relegaciju, w postup od regionalnie, potek im czwórtyje do CCL Ligi. Lok Lipsk przeciwo würzburgskim kekoram rikasze duel, kiż zakończy się z 0-1.
0: Szkoda ze Sakskoho wida. Ale to jest taka taktyka, wiedzisz, ma kuźże lito z 0 taki hłoki przysłód, co rzec.
1: Na kuźże pat, szako, dobi so k tomu rzec, w tutaj relegacji niera je możny zestupnik przeciwo możnemu postupniki, kajże to jak z ważnią, ale naczelnikaj tabulku po taki mistrzaj przeciwo sebi. Tym problemie mianujcy so je 5 regionalnych ligów, ale jenoż 4 możne miestne są w CC Lize. Mistrzaj regionalnego ligu Zapad a Juozapad automatyczne postupitaj, to kiedy tam najwięcej towarstwo, a te tamneci, te są odmienieja. Jeden z Mihorie, lica SV Meppen z regionalnej ligi Sever, a tamny mistrzaj raje tajem dwo poslenem miestno kiszo wosze.
0: A też przywisnikam Lok Lipsk so w tutaj relegacji dzieje.
1: A to smysły wiesz, 2020 bych umieszczał, a zreszczyć u relegacji. Loni bych umieszczał, a zreszczyć u, a leca bych umieszczał. A doma czera emt przyrachu, a ja we Würzburgu pędzelu wieczor, nienże u niemon lochszo.
0: Ale jeszcze nie przyrate, a też mój, a też wy, cele krótsze palce tłoczymy, potem?
1: Panie Szonucka, to masz prawie kartkę.

Aniko poladnjemy k naszym susodom minucy do Polskie. Tam szako płaci popromieny szyszczy tutunkunc tydzenia. Tak rec rabat na tankowanie, kunc meje dobie się tutun poprom wubieżeć, ale kież knieżostwo. Czeraz dzieli w ostatnie przy tym w Polskie knieżostwo tak rec to dalej podpieruje, za może ludzo tuńszo tankować na tutnotny dałk. Buta minucy na chwilnie zniżone. A to wocja 20 na jenosz 8%, hacz dosrecz junia. Matej stale tak wostać, potem se znowa rozsudzi.

0: Biedelnauers mir, Serbskeros was prei doberanje. Anitko zadu ima raz peča postalet ročo, to je menuce nastal jeden z najznačiših spevov popovije hučbe. John Lennonu solo spev Imagine. Havčto dženstnišeho je spev hymna za mir a vobuča stajne za so diskusije. Seman Hinduštaka nas vupšo da stavizno speva zavječe.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Cunje a jednoreklavirne zynki nam nydom charakter spiewa pokazaja. A prynie tekstu e linki niemuli so skoro lepje na to hodzeć. Imagine there's no heaven. Choose if you try. Przedstaj si, zo nimamy niebiesa. Je lochko, gdyż tole wóz pytasz. Żana hela pod nami, a nad nami jenoś niebio. Jakoby John Lennon spiel 27. meje 1971 w swoim studiu blisko Londona narawał, knieżeše na świecie zimna wojna, we Wietnamie rozkory eskalirowachu, a po całym zapadnym świecie dziechu ludzio napuć, a protestowachu. W nadzi zoso tołożnostnie boze nieszto zmieni. A runie do toho czasa so spiel dere hodzeše. V nazimie 1971 so spiel vozivi a mieše nydom vulki mezonarodny vúspech. Lennon spielaše vo radikálnej utopii. Predstaj si, zo je svet bez nábožinu, bez státu a bez materiálneho vopsudstva. Tak ríka v texte. Vojny a problémy na svete nebychu byli, jeli bychu so ranicu a dželenia, kiž sú si človeko ja sami napoložili, převinili. Tak znajmenša ideja spiewa. Text a melodia ste jednore. Instrumenty so cunio zasadžuja a cilkunemu hučnemu vopčivanju tyja. Inspirirovane bu John Lennon vo sebie od svoje žone, Yoko Ono. Ale tež kritikario so svoa himachu. Mnohim ľuďom bychu tute bezranične ideje dede prostče předopredkarske. Ale znano je runie to tomu dopomhało, zo bu spiel svieto znaty. Runie ve tutym tydzieniu je tomu dokładnie 55 let, zo je so spiel narawał. A iście dženca wužiwa so spiel za protestne hibania, wopomnenske zariadoania abo jako hymna za mir. A svuša na kujždy pad k najwuznamnišim spiewam na svieče.

w okresu. Iż o 20. razie są tutaj akcja przewiedzia, a kajść zaradowarja z dżela, z woprawdza młodostni hać do niedzielę, wod dżęstniša hać do niedzielę, czestnanscy projekt, kotrzyż su sebi sami wuzwolili. Tyż serbscy młodostni a serbske młodzieńskie kluby są na tutaj akcji budeska w okresa w obdżela. Zamiar je, niżto wobstajnego za tołożność stworić, tak zaradowarja. Tak wobabja busowe zastaniszcza, ponowija sportniszcza, a rajkaniszcza, sadzija sztomy, romadza wodpadki, organizuja wustajency, przewidu wesne swiedzenie, renoviruja młodzieńskie kluby, raja dziwadło, a tak dalej, to by nitko mała dale naliczyć, a naliczyć. Zalieca maja w Panczycach kukowie na przykład za soplanowane swój skaterowy areal ladać a porinczyć, tak so może so tam młodostni ze swoimi skateboardami za so prawie ucechnować. Tyż niebyczanska młodzina je za so podla, dżesacz młodostnych je so za akcję wełsu przyzywiło tak zaradowa zdzieli. Moto niebyczano tun raz, zromadnie z cylni być. Radworska młodzina da sa to runia wobczyli, krótki przelat w temie, a što je przy takich 8 a 40 hodzinskich akcjach w zajszłości hižo wuskoczyło, namagacze na naszej internetnej stronie a w app MDR Serbia.

z kielowaniom, nedželu potom od dopodnia dosačich so dále kieluje a popodniu cioch tam my umietaja. Vukačanska biesada a kulturu spichovac tovarstvo przeprošuje na miejski svedžen a to juce popodniu cioch pri viesnej hospodže v Bukecach. Skupina Srbska Ria a dujorjo vosady przewodžia riovanie a spievanie Bukačanskie drastovie skupiny.

0: Wiedro.
1: Słoneczny dzień nas oczekuje, kto mu jenoż małkę. Czynkę, mroczałki, a dostaniemy dżęca w obchodzie dość, a na dość słońca hać na 6,23 stopniu. Żywe slebro stupa. Jutce zmiemy w otranie z blakami silne szwiele, a też niewiedra, ale potom najpozdziszowod przypodniasem so uwedri.

0: dziewięć. Wreszcie 8 godzin 30 je na po dziewięć.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puczu przez Horniu Łużicu je lica hižo niemale 400 putników bieżało. To jest dzieli na napraszowanie towarstwo ekumenijski putnijski pucz, które się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhaltsku a Durinsku zamówite. Loni są doromady przybliżnie 900 putników zliczili. Mnóstwo putników je od założenia ekumenijskiego putnijskiego pucza lecze 2003 w obstajnie stupowo, ale w zajszłych letach pomnone konstantno ostało. Hospody k przenocowaniu są między im Niechoniu, Budyszynie a klosztre Marina Wiezda. Budyska mieszczanska rada jest na swoim zajszłym posiedzeniu na twór nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma obiekt do romady płacić. Z toho so 10 milionów ze Zakskiego fonga zapłacza. Miesto by potom swojski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność, że sportową halu jeszcze nie maja, przyjrzyjem są mieszczance radziciel jo plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Z wiacorymi wariantami, jak najlepiej haszynsku wodu we wotrowe zawieszczyć, jest oczera gminska rada Pančice Kuku zabierała. Pozadki je, zo tukwilnym haszynskim hacze na severnej kromiesy dosć wody nie je. Zasadnie su se radzicielo przez jedni tvarić 200 kubiknych metrów wulku cisternu. Za nią pytaja nitko kmane miestno, a chce dzia na cioch dybkach wełsy twarskie dno przepytować. Dokąd je zastaranie z haszynski wodu winowatostny narok gminy, widzi wiesnonosta Markus Kreutz dobre wulady na spichowanie. Za nie dobia, hać do oktobra prostu zapodać, zomoli snanokletu tvarić. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbsko Instituta staj so zajšomaj dňomaj v Praze na mjezynarodnej dživaničce na tému Svoniki sveče modernych technologií v občilivoj. Onaj predstajištaj mjezdrujim rečne portály a vo sebie modul Noa Lexika. K tomu predstajištaj zromadny přednošk s titulom Identifikácia nových slov a ich zapšieče do serbskich lexikografických projektov. Dživarnička bu organizowana od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. Mieszczanska rada we Vojorecach je na svojim zajšom posedženiu nadavk za projekcijsku kuplu za tamniši planetári přepodala. Nadavk dosta firma z Francuskeje, kiš je na tvartek ich napravo specializowana a kiš je po celom sviče hižo viace hač 400 planetáriu uotuava. Projekcijska kupla płaci niedzie 9 milionów euro. Wulki dziel so zapłaci od zwiazka z pomocą sredku za strukturną zmienu. Planetariu na niedzie leżoności osi chce Niemskie Centrum za astrofizyku przychodzie w osobie dziecinu a modzinu za wiadomość a techniku zahorić. A to bych o nasze pojezdcze, kisz namakacze też na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDR sabia.
1: Wiedro.
2: Haj, nimo jednotlivých mročelů, ki su dženca dekorativne po nebiu popuču, dostajme dženca znova biele slunca od 8 stopňů, s kterými jsme dženc ráno před 3 hodinami započeli, jsme netko hižo městem pola 16 stopňů a hižo od 10 stopňů vyše, ač na 26, či živé slibro dženca zaleze. Juce so votrania s blakami silne podešťuje, tež nevedrasu možné, ale potom najpožišov od připodňa so zase uvedri, slunco so pokaza a zvoreva poveto juce ač na maximálne 24 stopňov.
0: Jeden vyskač steje a to na autodroze 4 smier Drežďany, mies Drežďanami starým miestom a Drežďanami novým miestom, tam ste potekým jeden vyskač smier Zorec.
1: Serbský rozvoz.

0: Dysch przez Ralbicie dyczy, a postaniecie przy Frenzlec konniech tyc datoku, potom ja wam zaujści, że napadło sobie dotal na znamieszku przed ponowienym domskim słowo dworowy wopkot hiszcze przeszmonene. No haj, tute szmonene, tety by so najpożysz o tutun kunstydzenia nietko woczkrabacz. Duo dostcze trawa, a miastem su polce ak wudżaki mienicy iżo zarumowane. Priet hacz Ralbiczanski dworowy wopkot, punżelu rano wotoria, je Bettina Wenderotowa hiżo raz z nakupowanskim korbikom tam pobywa.
1: Przy modernych szklęczanych duriach stoją wuczaną EC-kartu zmożne, dżarżują na senzor, a cak, durie są wotoria. Nucka postrowicze wóz kasowego automata. Steffen Frenzel so weseli, so może po telko litach dziwa a proce nitko skuncznie wopkot wotorić.
2: Mam wotorinske czasy zesty kartu, pon, de pośrodkowne wotorinske czasy zesty przed roku, a tak panie zbytny czas, hać do wyczo dziesać, jo, to szedz

krótko po Cibiel Gnadziewicz je a pred hač naše dženznišče wusowanie zakończymy, mam tu jeszcze pokywy do końca tydzenia za was. W rzecz filmu o festiwala Nysa sprze dżensa na serbski filmowy wieczor do budyskiego kamiennego domu przeproszeni. Wieczor 7 przedstawia się filmy Die Wendische Schifffahrt, Serbska utopia Zi a film Jako sprze wódni mużejo bichu. Dżensa na wieczor na poszestrzych mieta so meja w Okleczanskiej Szule Micha Hornik przyzamknie so też dworowy Swiedzin. Dženca zají so bude skenále čo, a tu už vústupí tiež nedom serbská skupina Jank a Hanka, a to na miasových výkach dženca výčo na podživiečich. Piesne svedžen svedča konstudženia v Kulovcu, júce každýž nedželu z tušto športom kikovač tam cedža a tiež kielovač, nedželu zmeja potom tiež, so vy, nie vode, my je metanie celé pravie. Mijeme tanje svedča tež v Ralbicach a to juce popudnju cioch na nause. Mija mjeta so tež v Gomorovje, to runja juce popudnju na poštyrjoch. A prini raz mjeta je tež miju v Budešinje, a to na zarodže serbského ludova ansambla, juce popudnju štyrjoch. A Bukečanska besada zromadnje z kulturuspěchovacim tvorstvom přeprošuje na zromadnje miejski svedžin jutce popudnju cioch

0: Uknjece, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves lepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski Domoj. Obe kupce intenzívne uchňo tie vodpovednú sersku riec a letosta ste preden raz organizirovali zgromadnú exkurziu na neutrálnym miestne v regióne slepjanského dialekta. Žas iš občelniku projekta Zorja a vesem vodprojekta Domoj sú podľa byli. Riecne trena plazoriaku Gregor Vičorek.
1: Dlatego aż czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskie, a historycznie do Górnej Łużyce, ale w Trzece, a kultury skiery do Dolnej Łużyce, a dlatego to jano perfektne, symboliczne miestko takiego zmakania, że już te Dolno- a Górnoserskie ukniki mogą się zmakać.
0: Obszelniki są se oglądali serski kulturne centrum we Slepym, wiesne kjachob ze starymi serskimi rołowymi kamieniami, niepilic dwór w Ronym, a teke uglovu jamu, přes kotaruž su se sy zgubili. Za cas exkursie su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjanskego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadvigu Malinkoveju v slepjanske cerkvi. Obšelniki su malsnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umieniš, menite Gregor Vičorek a Julian Nyča od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jedne tym drugim, pičku přirovnali, kak to při nich bieže, kak při nas, a za naše ľudje je tak a tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nie tylko našu rec a od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, že jo víš, až také v Dolnej Łużyce dávajú ľudia, ktoréž uknú také pilne serskú rec, tak keď naši to ve veľkých žárach činia, tak zoriaky v dešne. A ja si myslím, to môže byť jedna veľká, veľká motivácia za každého uknika. Se myslím, až budeme to ako kšuté programové dybk do našho programa tiež zatvoriť.
0: Obšelniki Češiego letnika projekta Zorja v júniu dokoncujú svojo žasož mjasecne uknienie. Drugi letnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknieniu gornosrbšiny akle zachopil.

0: Chwosh chonki za expertis herskie rätsel. Te jos haija was riadu ves herske museu vemistje. Dr. Marek Meyer, živa na univerzitě v polskem městě Vůč, v tamnem instituce za slavistiku. A ven se tam zabírá z historického, slovjanského a indoeuropského rěcevědu. V svojom přednosku z Rjodu jo ulicoval vo zvýskách serského rěcovu ze spraslovjanštinu. Za to jo dał teke cebe rät przykwado ze szakich modernych słowiańskich rätsu a z wetem rätie połapskie rätse. Na przednosk jo przychwatało uszy dważascza zajmcu zdolnej wużycy a samo z Barlinia. Miaze jo był teke sobożywaszer z Herskiego Instytuta w Chorzebusu Marek Slodička.
1: Ja nie jestem z tego uchadał, dokulaż to za zjawność, taką połszczykną zjawność przednosk był a kniez Marek Majer, a kniez Marek Slodička z tej obej slawista. A z takim nie jestem z tego uchadał, aż nieco nowego nauknią, ale som obszałdu, a som zginił, aż ta metateza likwido, nie jo jano w kaszubskiej rzece była, ale takie w drugich rzecach, aż na przykład w prasłowiańskiej rzece, jo to zincaśne dolnoseskie słowo gronisz, jo gorniti, to gronisz. Or, a nic ro. Nic ga. A až to jo také dalo to slovo samé, až to jo také dalo v povapské rieci, to jo za mňa nové bolo a vegin zajímne. Dokoláž ovace se mi jo zdalo, až to groniš jo jadno, že no je také unikum dolnoserské. Ale nie jo. To jo obšaudu slovianské slovo. A také som nieco naoknul v tých žredovách, že by ja sám, až nekaké prašenia by mal, aby mygal pyglinuš. Ja som pen ešte detaile zginil, což nastupá jednotlivé etymológie serských slovov. Tam ja vegin ukubu ani nie som, a s takým jestli mi to vegin spodobalo.
0: Dogled do staviznou slovianských a vesemně serského rýcovu jo dalo tu zriodu při serském blíže ve serském muzeu v Chorzebusu. A vy dostanete net dogled do termínu a zaredovaniu za ten konc týdenia. Štefani Krautzholz jen za vás má po přijduce muzice. Contrôlateur.

A już jo, nasza godzinka mimo. Niżelu, dybku nie wet na pojadnok, se pak już zase słyszamy, jolic cośo. We mjaze czasu myżosz o se przynoski, a ustrzywania na naszom internetowym boku oglidasz, a słyszasz pet rbb-online.de. Jo, nint to pak życzę wam redny start do końca tygodnia. Ja som Diana Szycowa, myżosze rednie.

0: Uknjece, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves liepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski domoj. Obe kupce intensivnje uchnjo te vodpovednu sersku rec, a letosta ste preden raz organizirovali zgromadnu ekskurziju na neutralnem mestnje, v regionje slepjanskego dialekta. Žas iš obšelniku projekta Zorja a vesem vodprojekta domoj su podla byli. Recne trena plazoriaku Gregor Wiczorek.
1: Dlatego czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskie, a historycznie do Górnej Łużyce, ale w trece a kultury skiery do Dolnej Łużyce, a dlatego to jedno perfektne, symboliczne miastko takiego zmakania, że już te dolno a górnoserskie ukniki mogą się zmakać.
0: Obszelniki są se oglądali serski kulturne centrum we Slepym, wiesny kjachob ze starymi serskimi rołowymi kamieniami, niepilic dwór w Ronem, a teke uglovu jamu, przez kotaruš su se sy zgubili. Za cas ekskurzie su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjanskego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadvigu Malinkoveju v slepjanskej cerkvi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umieniš, menite Gregor Wiczorek a Julian Nitscha od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jadne tym drugim, pičku přirovnali, kak to při nich bieže, kak při nas. A za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nie tylko našu rec a od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo vižeš, až teke v Dolnej Łużyce davaja ľuže, ktoréž uknú také pilne sersku rec, tak kež naši to ve vujkých žárach čina, tak zoriaky v dešne. A ja si myslím, to môže byš jedna vujka veľká motivácia za každého uknika. Se myslím, až budeme to ako kšute programové dybk do našho programa tiež zatvoriš.
0: Obšelniki češego letnika projekta Zorja v juniju dokončujú svojo žasoš mjasecne uknenje. Drugi letnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknenju gornosrbščiny akle zachopil.

0: Serske ukniki, tesu sriadu dos lepego aronego ogledali, tos mironos vishali, a ten coins tijinja, mejosho to teke v. Manfred Nickel, Przedsedatorist van Niepelitz dvor veronem, was utschobnie pschepschosio, a to na zajčne piuko.
1: Niedzielu cizy ta zly komorska pieza, my chcemy ten dwór jemu pokazać wszystko, a oni chce za nas grać, a serskie spiwy spiwać, a pun możemy też na nasz Hanzo Niepila dopełnić. My chcemy lica swój 260. burstak fajrować. A ja my chcemy też pokazać, kaś żywy swój dwór, jeśli ja. Nic. A vielleicht będziemy jemu spiwać tu modlitu Rune Tojo Riana Wieska, tu ja zabić nie mogu.
0: No, ten narodnina Hanza Niepila, tesu akleve augustche, ale wetom mischosho tu neželu juš pičku na jogo dvorje veronem svišiš. Kroni Manfred Nickel. Wet sega jasseschich jo neželu los, jadnu gožinku varnu jo program a zastup jo dermo, ale dare su vjegin vitane.

Frischne filmy z podzajcznej Europy. Ty myżo szo ninto wyzgorycu, a okolinie uglidasz, a oglidasz. We Ciroszku, miaze polskiju, nimskiju a czeskiju, wetmy jose ten końc tyżynia, ten ci adważaste filmowy festiwal przy Nysse. Dobra tradicja przy tom festiwalu jo, aż se tam teke serske a nimske filmarje przedsi na umenu zmakaju, beseszi wóżyskich filmarju. Žinca Zigadvejo južo majo tam živarnicku k temje film a živadvo. Kak dajo se živadvoje kuse do filma transportiru, vaš jo tamto pšašanje? Umena bužo zgrajajami nimsko-serskego ludovego živadva v Budišinje. A v Budišinje beže v ramiku festivala Žinca Vjaco serske filme pod titulom Veda a vizije. Sega sedem ich vjaco v Steinhaus v Budišinje. Vice joppen umena filmar jo planovana, miase drugim se zvieskom Roma a Sinti v Sakski, veni su pšet krotkim svojski grajne film zgötovali. Dalšne informacije k programoju zmakanja namakajo šopet www.wuzica-film.de.

0: Chwosh chonki za ekspertis herskie rece. Te jos hajja was riodu ves herske muzeju ve miestje. Dr. Marek Meyer, žijeva na univerzite v polskem mjestče Vuč, v tamnem institutu za slavistiku. A ven se tam zabira z historijskiju, slovjanskiju a indoeuropskiju recevedu. V svojom přednosku srjodu jo ulicoval vo zviskach serskiju recovu ze spraslovjanščinu. Zato jo dał teke cebe red przykwado ze šakich modernych słowiańskich rzeczy, a z wetem retije połapskie rzeczy. Na przednosk jo przychwatało uszy dważasča zajmcu z dolnej Łużycy, a samo z Barlinia. Miaze jo był teke sobożywaśer z Herskiego Instytuta w Chorzebusu Marek Slodička.
1: Ja nie jestem z tego uchadał, dokulaż to ja za zjawność, taką połszczykną zjawność przednosk był. A kniez Marek Majer, a kniez Marek Slodička z tej obej slawista. A z takim nie jestem z tego uchadał, aż nieco nowego nauknią, ale som obszadu. Ja som zginił, aż ta metateza likwido, nie jo ja no w Kaszubskiej Riece była, ale takie w drugich Riecach, aż na przykład w prasłowiańskiej Riece, jo to zincaśne dolnoseskie słowo gronisz, jo gorniti, to gronisz. Or a nic ro. Nic ga. A aż to je takie dało to słowo same, aż to je takie dało w połapskiej rzece, to je za mnie nowe było, a wiek inzajmne, to kolaż owace se mi je zdało, aż to gronić jo jadno, je, no je takie unikum dolnoserskie. Ale nie jo. To je obszaru słowianskie słowo. A takie som nieco nauknął w tych żredłach, żeby ja sam, gaż niekakie przeszenia by miał, by mygał wyglinuć. Ja som pewnie jeszcze detaile zginił, coż nastupa jednotliwe etymologie serskich słow. Tam ja wielgin ukubłany nie som, a z takim jeszcze mi to wielgin spodobało.
0: Dogled do stawizną słowiańskich, a wezemnie serskiej urycowu, jo dało tu zriodu przy serskim bliżej w serskim muzeju w Chorzebusu. A wy dostaniosz net dogled do terminu a zaredowaniu za ten koniec tygodnia. Stefani Krautzholz jen za was ma po przyjducej muzyce.
2: Contrôle à deux.

0: tardes.
1: Kein stežen je kiva, a što se zavisče zaslužili nico redniko za tednja. Mogu vam nento šake naražiš za ten cas, při mikrofonje ja Štefani Krautzeuc. Ktož ma rad elektronisku a eksperimentelnu muziku, môža žinca viaca doješ do Hornikec, to je na nímsky Knappenrode. Tamne energiefabrik jo event endlich Wochenende lab 2. Mjase nape sedimich a ževišich budu tam zuki, kiterisch maschine su stverili, DJ-sets, live-performances a rozgrona. Bez reži stoj to zmakanje elektroniskeje zukujerice a selskeje formujerice. Pridla su mjase drugimi DJ Phil, DB Plus, Zvejec a Daniel Kaminal. Sobietu mygu fans komikuich zeszuku Mosaik z Tasa DDR przyjść do szczęca pla Dziuka. Tam jowe Steinitzhof bluzyskie Mosaik zmakanie. Miaze zega żasyszych a dwieju przedawaju starsze a nosze zeszuki w budkach, ustajęca burzo a pyszny program. Wysymność su zeszuki w selskiej ryce, żoż abrafaksy su na ogliże pla canego mlynikalia w canem końcu. Rosz za dzisiaj tam w Szczeńcu burzo jeden tak, ako zastaranie z mnicami. Zaryduwa jo Willi Paszka, kęcio ako balokopa nega sobugral pla selskiego mustwa. Celle kęc tyżenia burzo w Lubniu je nimski żyjen ludowych drastwu. Ose wierszy szukno okolo nalogu ludowie rie a ludowych drastwu. Miestno jo rożowa zagroda przy wielkim spriwinem przystoku. Sobietu zega pisich, budu svetocnie vetekšiš, kaka ľudová drastva bužo ľudová drastva togo leta. Pedla bužo teke ministerski prezident Dietmar Wojtke. Zaušich ogledaju bužo pyšnem marku živinje s tradicionelnim rucnikarstvom, regionalnimi specialitami a nakladženim senovego stoga. Neželu buža žasečih namša, pen budu maširovaš do rožuje zagrode na žajčne pivo. Paradijenje jo nimski žišece a mložinski žen ľudovih drastvu tam dubnjuje. Teke v blotach bužo dalčne veraš kenca tiženja v Lubinje. Ten tižen sveše šuži slavnego pesnaja kraližo Paula Gerharta. Veraš bužo neželu v Lubinje. Namšu, svieženjom pomnika a koncertom, žož kči spominaš na živinje a statkovanje Paula Gerharta. Namša se zahobijo zega žasešich cerkvi Paula Gerharta a Jojano Nímske Rece. Zega jadnašich jo sviežen pomnika a vetbeludnjo vet zega stödich koruje koncert s titelom Mein Herz suche Freud. Chtoš co? Möža isch na cerkvine tom. Namiestnie okolo cerkwi bużo wieloraktny program. Muzyka grajo tam wieliku rolu. To se wie. Neželu sčo učobne pšosone na šustoroc dve ve Tribinje. Tam pšose domovinska kupka tese na pyšne familjue svežin. Ja se nažijam, až nico jo pydla bylo za vas a vas redne kenc tyženja. Ja žicem vam wiele wjasela. Mešo se deje.
2: No a graj, kake bužo vedro k tomu?
3: Vedro.
2: Žedna mrokava na nebju a až do 26 stopňu žinca obžijen jo vedro liešojske. Noce mežo se eventuelnje chylu hýš, víče zajča budu planas v podpodňu bramborskije mrokave a jadnotlive zlievky abo nevedra, potom pak se uviedrio. Svinc obžižo zase ven a termometer pokažo maximálne temperatúry mjaze 22 a 25 stopňami. Neželu, teke svinsnje a suche pla až do styri a dvažas čas stopňu.

już jo nasza godzinka mimo. Niżelu, dybkunie wet na pojadnok se pak już zase słyszamy, jolic cośo. W miazę czasu myżosz o se przynoski a ustrzywania na naszom internetowym boku oglidasz a słyszasz pet rbb-online.de. Jo, nim to pak życzę wam redny start do końca tygodnia. Ja som Diana Szycowa, myżosze rednie.